0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Hej, witam Was w kolejnej odsłonie rozmów Polki na zagraniczu. Niedawno minęła moja kolejna emigrancka rocznica w Innsbrucku, więc wybaczcie, jeśli będzie trochę ckliwie, ale ogarnia mnie niesamowita wdzięczność za to, co w tym emigranckim życiu się wydarza, za ludzi, za możliwości nagrywania tych rozmów, za to, że mam taką sposobność siedzieć tutaj i być i zapraszać kolejne gościnie, a to wszystko dzięki Wam. I dzięki mnie trochę też. A dzisiaj u mnie w studiu w Innsbrucku pewna wyjątkowa osoba, która pojawiła się w naszym polskim babskim towarzystwie całkiem niedawno, zapraszając nas na wspólny trening pole dance. Ale o tym za chwileczkę. Dzisiaj po drugiej stronie zasiada Aleksandra Piwnik, pochodząca z Lęborka, pasjonatka słodkich wypieków, trenerka stretchingu i pole dance, germanistka, pani od logistyki, a także emigrantka. Od 4 lat w Austrii, a dokładnie w Kufstein. Cześć Ola, super Cię widzieć i słyszeć.
2: Hej, również miło Cię widzieć, bo zgadałyśmy się ostatnio, że miałaś właśnie, którą to była? Dziesięciolecie za granicą?
1: To było dziewięciolecie plus jeden rok studiów wcześniej, więc do kupy to w sumie tak, dziesięciolecie.
2: No, więc mówiłam, że szkoda, że nie udało się zgadać, bo bym wpadła z jakimś ciastkiem, więc nadarzyła się dzisiaj okazja, więc chciałam ją wykorzystać.
1: O nie, słuchajcie, co tu się dzieje? Jeszcze dobrze, nie zaczęłyśmy, a już takie rzeczy. A dlatego mówiła przed wejściem, czekaj, ja się tu jeszcze przygotuję. Szkoda, że tego nie widzicie.
2: Więc na miły wstęp rozmowy mam dla ciebie torcik, cynamonkę na 100 lat na zagraniczu.
1: Dziękuję! O Jezu, słuchajcie, to jest napisane. To potem wam to wrzucimy. Naprawdę tam jest napisane 100 lat na zagraniczu. Dziękuję! O matko, uściskam cię za chwilę.
2: Torcik, cynamonka, bo ostatnio widziałam jakiegoś storyczka, dodałaś, lecisz z cynamonkami gdzieś w Innsbrucku do parku posiedzieć i tak wyłapałam temat i myślę, dobra, no to miało być ciacho do kawusi, to akurat się należała okazja na...
1: Spostrzegawcza, dziękuję. O matko, jak mi miło, to przy okazji dzięki, że ktoś ogląda te moje stories w ogóle. Bardzo ci dziękuję. Czy on przetrwa naszą rozmowę?
2: Przetrwa.
1: Dobrze, więc dobra, będzie tutaj, będziemy sobie na niego patrzeć, a potem go z przyjemnością zjemy. Bardzo ci dziękuję, o matko. Ale zaskoczenie, no słuchajcie, tego jeszcze nie było w moich rozmowach chyba, ale właśnie, Ola, przed tym, jak się tutaj umawiałyśmy, to napisała mi też, że zawsze, jak gdzieś się pojawia, to zabiera ze sobą wypieki.
2: Tak, staram się, ja uwielbiam piec. Kiedyś będzie z tego jakaś cukiernia, piekarnia, coś ze sportem. Znajomi się śmieją, że u góry będziemy trenować, a na dole będziemy po treningu wpadać na jakąś bułeczkę słodką.
1: Tak, no bo balans w życiu trzeba mieć, musi
2: tak,
1: być,
2: żeby
1: prawda?
2: Spalone kalorie potem nadrobić.
1: Dokładnie, ale... dzisiaj zrobimy, znaczy Ola już po treningu, ja nie, więc ja zrobię ci odwrotnie. Ja najpierw zjem, a potem potrenuję, okej? Okay? Możemy się tak mówić?
2: Jasne, trochę cukru z torcika na energię, na trening, idealnie.
1: Super, dobra, słuchajcie, jest teraz taka motywacja, żeby tutaj nagrywać, bo taka nagroda mnie czeka. Także, dobra.
2: Tak, właśnie zawsze staram się łapać jakieś okazje i no, uwielbiam piec i lubię sprawiać wypiekami przyjemność innym, dlatego zawsze się staram coś ze sobą wziąć.
1: A ja uwielbiam wypieki, także wszystko świetnie się składa, ale faktycznie rozmawiałyśmy o tym, kiedy 1 września dokładnie mam tą emigrancką rocznicę i pisałaś, że o, chętnie byś wpadła z czymś. No to jest. No i super, warto było czekać. Damy wam potem znać, na pewno było pyszne, wygląda świetnie. To jest prawdziwy tort. Niedługo mamy też rocznicę Polek na zagraniczu naszych spotkań, ale to wgadałem.
2: No, to kolejna okazja.
1: Bo dzisiaj, Ola, o tobie. Bo tak jak właśnie wspomniałam, ty już jesteś po treningu, przyjechałaś do nas prosto ze studia, w którym prowadzisz zajęcia z pole dance. I ja w sumie bardzo chciałabym zacząć od tego tematu, nie od stricte emigranckiego tematu, choć one się tam łączą, bo to właśnie to pole dance gdzieś tam nas połączyło, ponieważ ja pamiętam, przy okazji kolejnego spotkania Polek wrzuciłam właśnie na Instagram wiadomość, że hej, może jest ktoś tutaj wśród nas, kto chciałby coś tutaj dla nas Polek w Innsbrucku i okolicy zrobić. No i ty się do mnie odezwałaś, że taki trening mogłabyś dla nas przeprowadzić. I ja byłam taka, wow, tego jeszcze po prostu nie było. I fajnie się złożyło, bo fajnie, że ktoś tutaj z naszej polskiej społeczności takie super

0: co koleżanka mnie wyciągnęła na ten pole dance. Mi to nigdy nie przyszło do głowy. Jako dziecko tańczyłam hip-hop, taniec współczesny, trochę amatorsko i potem miałam czas, że byłam skate'em, jeździłam na deskorolce, trochę mi się odmieniło. No i, ale ten taniec, ruch i stretching przede wszystkim zawsze był w moim życiu i zawsze mi się marzyło zostać też instruktorem stretchingu. Potem jak już poszłam na studia, wyjechałam do Gdańska, no to tam się pojawiły te karty sportowe, multisporty i tak dalej i zaczęłam wypróbować te siłownie. No i mi się to spodobało, trening siłowy. I jeszcze bardziej to rozciąganie i chodziłam bardzo często właśnie na stretchingi, czy tego typu pilates i czy po prostu na wolny trening siłowy. No i zaczynałam sama i w końcu zdecydowałam się na kurs instruktora stretchingu. No więc to rozciągnięcie już gdzieś tam i sportowa zajawka u mnie była. No i koleżanka podłapała temat w pracy w biurze w Gdańsku. Podłapała mnie, że ja jestem taka no, wysportowana, rozciągnięta, może jestem odpowiednią osobą, którą by wyciągnęła na pole dance. Bo koleżanka była dosyć niezbyt sportowa, szczerze
1: Czyli
0: powiem,
1: potrzebowała kogoś takiego, kto ją tam jeszcze trochę zmotywuje i podciągnie.
0: Tak, kogoś takiego, kto ma jakiś tam background sportowy, w razie czego właśnie zmotywuje. No i wiedziała, że mi się to może spodobać, bo mam do tego predyspozycję. No i faktycznie wyciągnęła mnie na te pierwsze zajęcia. Pierwsze studio, w jakim byłam, nie do końca było w moim vibe'ie, ale ta zajawka bardzo mi się spodobała. Spodobało mi się to, że jestem silna, że jestem w pewnym stopniu rozciągnięta i pasuje mi to. I można fajne rzeczy pokombinować z ciałem, że tak powiem. Można odkryć swoje ciało na nowo, swoją siłę i inaczej spojrzeć po prostu na siebie i na takie właśnie takie obycie, na taką kontrolę nad mięśniami. I to mi się bardzo spodobało. No i zmieniłam w międzyczasie studio na inne w Gdańsku. Potem jeszcze parę wypróbowałam, no ale w międzyczasie przeprowadziłam się do Austrii. No i zaczęłam kombinować tutaj, co robić. Jakie studio, gdzie. I tak trafiłam do Innsbrucka. Najpierw chyba zaczęłam w Innsbrucku, w międzyczasie też próbowałam w Kufstein, ale to było takie open pole na wolną rurkę, że tak powiem, bez instruktora. Też chodziłam na jakieś zajęcia, bo już miałam karnet wykupiony i w Kufstein, i w Innsbrucku. No i tak szukałam swojego stylu, swojej drogi, bo też, no właśnie, nie wiem, czy już zaczynać.
1: Że właśnie, że są różne te, różne
0: style kierunki. Właśnie. Mhm.
1: Musiałam znaleźć słowo po polsku, różne arty.
0: Tak, też bym to tak nazwała, różne arty. W Polsce to jest trochę inaczej. Polska pod względem pole dance'u jest bardziej rozwinięta.
1: Właśnie, bo wspomniałaś, że zmieniłaś to studio na kolejne, czyli w Gdańsku, no okej, to jest duże miasto, aglomeracja, ale było dużo tych miejsc, gdzie można było ten pole dance wypróbować.
0: W Gdańsku wypróbowałam 2-3 miejsca, no ale to też jest no więcej niż, niż tutaj ogólnie w Tyrolu. W samym Gdańsku mamy, już teraz nie chcę kłamać i mówić ile, ale no jest w Polsce i no w Polsce jest ten pole dance bardziej rozwinięty, że tak powiem, bardziej do przodu. Tutaj to działa troszeczkę wolniej, powoli. Idzie w bardzo dobrym kierunku, ale poziomem, no niestety muszę powiedzieć, od Polski odbiegamy. Tak jak zawsze wspominam, tutaj oni mają swoje sporty zimowe, swoje narty i ten fitness trochę leży. Niestety w Polsce jest bardziej rozbudowana ta sieć siłowni i tego typu fitnessu.
1: Mhm. A powiedz, bo właśnie mówiłaś, że ty już wcześniej byłaś bardzo wysportowaną osobą. Gdzieś tam z tego, co mówiłaś, że od dziecka różne byłaś skejciarą, robiłaś różne inne rzeczy, no i potem wszedł ten trening siłowy. W sumie tak po prostu schodzenia na siłownię, rozumiem. Czy to, że właśnie poszłaś na pole dance, kiedy byłaś już osobą wysportowaną, rozciągniętą i te mięśnie miałaś jakby, nie chcę powiedzieć pod kontrolą, ale jakby znałaś swoje ciało na tyle, to pomogło ci w tym zostać? Myślisz, że jakbyś poszła taka, no jeszcze nie w tym takim rytmie treningowym, to byłoby ciężej złapać tą zajawkę?
0: To zależy, bo
1: pytam na koleżanki.
0: Różni ludzie mają różne cele w tym. Dla mnie pole dance był bardziej, zawsze bardziej sportowy. W pole dance mamy też

0: Exotic, czyli dziewczyny na tych wysokich butach tańczące.
1: Tak, ja sobie gdzieś tu wypisałam.
0: Bardziej
1: nawet.
0: Flow, rzeczy na podłodze. Bardziej takie zmysłowe ruchy, układy, mini choreografie. No i jest, są dziewczyny, laski, które idą w kierunku tego pole dance sportu, czyli bardziej koncentrują się na trikach, technice, na zawodach. Odpuszczają. To flow też się przydaje, wiadomo, jeżeli robisz choreografię tam pomiędzy, żeby wcisnąć sobie jakieś ładne przejście na podłodze.
1: Tak, jedno drugiego nie wyklucza, podejrzewam.
0: Tak, ale w pole dance, w tym kierunku sportowym, no bardziej liczą się te takie triki siłowe, utrzymanie, kontrola mięśni.
1: Czyli to było coś, co pomyślałaś, że okej, to będzie dla mnie?
0: Tak, i dlatego zostałam w tym, bo mi się to spodobało pod kątem właśnie takiego, takiej kontroli mięśni, pod takim kątem sportowym. Ale są też dziewczyny, które po prostu przychodzą, bo chcą poczuć się bardziej kobieco, bardziej zmysłowo i nie chodzi im tu o ciśnięcie treningu, upocenie się, tylko po prostu chcą poczuć taki vibe i poczuć się też elegancko.
1: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że pole dance można mieć różne w tym cele, prawda? Nie tylko trenując tak jak ty już, tak na poważnie i dużo, ale też jako, jeśli ja na przykład bym sobie wybrała pole dance jako jeden ze sportów, który robię raz, dwa razy w tygodniu, to mogłoby być, nie musiałabym wtedy budować tej masy mięśniowej, tylko na przykład przyjść, bo chciałabym właśnie sobie trochę tam pofruwać. Pofruwać tak łatwo powiedziane, bo my to spróbowałyśmy tego ostatnio i to wcale nie jest takie proste.
0: Pofruwać, tak.
1: Wracając do tego naszego spotkania na rurkach, które nam poprowadziłaś, co podejrzewam też nie jest takie proste dla ciebie pracować, znaczy nie wiem, powiedz mi, z osobami, które tak, no byłyśmy, każda z nas była tam pierwszy raz, więc w tym było dużo ciekawości też, no ale nie było to łatwe.
0: Właśnie, chciałam jeszcze dodać, że po prostu niektórzy potrzebują dla głowy przyjść i popróbować innego sportu. Tam też spotykają się dziewczyny, niektóre się znają, nie.
1: Coś tak zmęczysz to ciało trochę w inny sposób.
0: Tak, zmęczysz się i tam jest, na sali jest mega koncentracja, bo żeby skoordynować te wszystkie ruchy i patrzeć jeszcze w lustro, rurka jest obrotowa, jest statyczna i zmiana pomiędzy tymi, zmiana prędkości i to też powoduje to, że po prostu przychodzimy na takie zajęcia i jesteśmy już tak skupione na tym, co się dzieje, żeby utrzymać tą pozycję, czy siłę, żeby się gdzieś zakręcić wolno, szybko, że zapomina się o całkiem o życiu, o problemach. Jesteś teraz tutaj na sali i koncentrujesz się na sobie. I to jest właśnie fajne w tym sporcie, jak można, że tak powiem, fajnie się odciąć na tą godzinę.
1: Dokładnie, można tak właśnie fajnie odlecieć. Ja bym to nawet tak ujęła. Tak, to było bardzo fajne i fakt, trzeba się bardzo koncentrować, żeby te wszystkie ruchy wykonać poprawnie, żeby wyszło tak, jakbyśmy chciały. Nie zawsze wychodzi, ale to wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Ale właśnie też chciałam się spytać o to, no bo właśnie jako nowicjuszka, no ja w ogóle się nie spodziewałam, że my tam jakieś figury zrobimy, a my się tam nawet zakręciłyśmy parę razy.
0: To jest fajne, że przychodzą właśnie takie osoby, które nigdy nie miały do czynienia z pole dance'em na pierwsze zajęcia i myślą, Boże, nie dam rady, nie poradzę sobie, co to będzie, ja się w ogóle nie utrzymam. A można naprawdę nawet z grupą od zera początkującą zrobić parę figurek, czy tam nawet mini choreografię, niekoniecznie fruwając do góry, głową do góry nogami i zrobić proste rzeczy, które wyglądają z gracją, elegancko, widzisz siebie w lustrze i po prostu i czujesz się dobrze w swoim ciele na tą chwilę.
1: I to jest ogromna satysfakcja wtedy. My tam właśnie kręciłyśmy się i stałyśmy też na głowie. Szok. Ja na przykład, wiesz, dla mnie to jest też coś takiego, że ja nie wiem, wydaje mi się, że jestem w miarę wysportowaną osobą. Mniej lub bardziej zależy od czasu. Ale na przykład w szkole dla mnie stanie na rękach, stanie na głowie, takie rzeczy, to był koszmar. To w ogóle się nie mogło wydarzyć w moim przypadku.
0: A wiesz, ja ci powiem, że też, no niby jestem taka wysportowana, ale z staniem na głowie i na rękach ja też miałam zawsze problemy. Ja mam okropną blokadę w głowie.
1: Nie wierzę w to, ale okej.
0: No właśnie. I
1: właśnie, to też dużo jest w naszej głowie, prawda? My czasem mamy więcej siły w ciele, ale nasza głowa nas blokuje.
0: Tak, blokuje nas strach przed nieznanym ruchem, tak bym to nazwała.
1: No właśnie, tym bardziej, że tam się wyginamy. Ja pamiętam, że właśnie, no dobra, spróbuję tego stania na głowie i ty mi pomogłaś i ja się wtedy czułam dużo bezpieczniej, a jak już się udało, to mówię, dobra, jeszcze raz, fajnie było.
0: Właśnie, bo to stanie na głowie to jest zawsze takie ćwiczenie dla początkujących, a ja nie dam rady, gdzie, no patrzą na mnie, jak to pokazuje. Potem, jak już raz wypróbują, te nogi pójdą do góry, no to jest satysfakcja, że się odważyłam, że było fajnie, nie było tak źle. I tak jest praktycznie na każdym treningu. Przychodzisz, wymyślisz sobie jakąś figurkę, spróbujesz, a nie dam rady, jeden raz, drugi, trzeci, wyjdzie, nie wyjdzie, ale z czasem zaczyna wychodzić i ta satysfakcja, która się potem pojawia, że czujesz się, jestem silniejsza, umiem coś więcej, jednak mogę, jednak dałam radę, pomimo tego, że się bałam, że mi się nie chciało. To daje tak troszkę adrenaliny i
1: takiego
0: potem,
1: kupa tak. I motywację, myślę. No, nawet jeśli już sobie myślę, okej, może nie rurka, ale generalnie po prostu ja myślę, że wszystkie wyszłyśmy super zadowolone i takie nabuzowane pozytywną energią, że jednak wow, dałyśmy radę. Ale chciałam się jeszcze ciebie zapytać, jak zaczynałaś właśnie z rurkami? Już byłaś bardzo wysportowana. Ale kiedy zaczął przychodzić ten postęp? Kiedy ty zaczęłaś widzieć, że okej, teraz mogę więcej, wychodzą mi różne akrobacje. Jaki to jest czas? Oczywiście pewnie to jest dość indywidualne, ale jak to u ciebie było?
0: Mnie do dużego progresu popchnęły zawody, na które się zapisałam. Pierwsze zawody pole dance we Wiedniu. No już wtedy miałam taki deadline, musiałam coś ze sobą zrobić, przygotować choreografię. Pogadałam z moją instruktorką, trenerką studia w Kufstein, pomogła mi w tym, bo oczywiście sama nie dałabym sobie rady. Tu był właśnie taki przełom, że jak mówię, dostałam deadline, że tam za parę miesięcy są zawody i trzeba się zaprezentować, więc po prostu ciśniesz już. Starasz się zbudować jakąś fajną choreografię z tego, co umiesz, nauczyć się czegoś w międzyczasie nowego, popracować właśnie nad tym flow, nad tymi przejściami, żeby te 3 minuty tej choreografii współgrały ze sobą.
1: I to są 3 minuty, które musisz przedstawić. Tak jest w regulaminie, rozumiem.
0: Teraz są różne zawody, każdy ma swoje regulaminy, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jest zawsze mniej więcej 3 minuty choreografii.
1: Podkład muzyczny do tego i choreografia. A powiedz mi, właśnie mówisz zawody w Wiedniu, czy rozumiem, że są różne zawody, tak jak mówisz? Jak się na nie zapisać? Jak to znaleźć? Jak to w ogóle funkcjonuje? To jest jakaś liga? To są jakieś master? Nie wiem.
0: No tu jest właśnie trochę problem, bo jeżeli chodzi o Austrię, no to oficjalnie pole dance nie jest sportem w Austrii.
1: Czyli bardziej traktowane jako hobby.
0: Jako hobby. Mhm. Ja żeby uczyć, żeby zostać instruktorem tak oficjalnie, prawnie tutaj uznawanym, że to musiałam zrobić sobie taki kurs prowadzenia zajęć ruchowych, że tak powiem.
1: Czyli coś takiego ogólnego bardziej.
0: Tak, że coś takiego, co by to nazwać prowadzenie zajęć sportowych w Austrii.
1: Żeby mieć papier po prostu.
0: Żeby mieć taki dokument, bo wiadomo, ja zrobiłam sobie też kursy u instruktorek pole dance, takie dodatkowe, ale one nie są uznawane, dlatego że pole dance nie jest sportem oficjalnie w Austrii.
1: Kto by pomyślał, taki sportowy kraj. No ale to, co powiedziałaś, są troszkę inne priorytety, jeśli chodzi o sporty widocznie.
0: Idzie to powoli do przodu, ale właśnie jeżeli chodzi o zawody, no to w Polsce jest inaczej. Nie chcę też porównywać i mówić bezpośrednio przykładami, bo żebym czegoś nie pomieszała. Ale jeżeli chodzi o Austrię, to nie jest tego dużo. To są bardziej takie eventy domowe, że tak powiem, organizowane przez studia. Albo przez miasta, jeżeli mamy na przykład Wiedeń, to tam pewnie jest tych miejsc z rurkami więcej i są organizowane zawody, bardziej są organizowane zawody, wiem, że nie zawody, tylko bardziej coś a la pokazy.
1: Ale czy to jest tak, że na takie pokazy, zawody są jakieś eliminacje, czy po prostu zapisujesz się i wtedy już tam jesteś na tej liście i możesz swój program przedstawić?
0: Różnie bywa. Na te zawody, gdzie ja zaczęłam, to jest PSO. PSO to jest organizacja, oni mają zawody w różnych miejscach w Europie, też w Stanach, w różnych miastach i tutaj akurat w Austrii były we Wiedniu. I tam mamy 5 poziomów. Zaawansowania i różne kategorie. Mamy sensual, mamy championship, czyli ten mój już kierunek taki bardziej sportowy. Mamy art, gdzie liczy się bardziej mimo wszystko przekazanie historii, rekwizyty i cała taka otoczka niż sama technika, niż sama technika wykonania. No i tam, jeżeli chodzi o te zawody, to po prostu wpłacasz wpisowe, zapisujesz się na daną kategorię i też jest podział na kategorie wiekowe, no i startujesz.
1: A pamiętasz taki moment, kiedy tam trenując ten pole dance stwierdziłaś, dobra, to jest czas, jestem gotowa na zawody.
0: Na zawody?
1: Czy przyszło to jakoś naturalnie do ciebie?
0: Z tego, co pamiętam, to dziewczyny w jednym studiu dodały posta na grupie, że jedna dziewczyna już takie zawody robiła i może ktoś by miał ochotę w przyszłym roku wystartować, więc zorganizowały takie spotkanie informacyjne. O co chodzi? Mhm. Jak się zapisać? Jak to przebiega? No i tam poszłam, tylko tak informacyjnie, żeby w razie czego dowiedzieć się, o co chodzi, ale pomysł mi się spodobał. No nie byłam do końca na początku przekonana, czy jednak się odważyć. Musiałam chwilkę przemyśleć, ale pamiętam, chyba to spotkanie było w listopadzie, żeby teraz nie skłamać, a zawody były w marcu. W styczniu musiałam się zapisać, więc miałam taki dobry miesiąc jeszcze przed świętami, żeby podjąć decyzję, czy zaszaleć i czy się zdecydować.
1: I poszło.
0: No i poszło.
1: I jak wspominasz te pierwsze zawody?
0: Mega stres. Bo światła, scena.
1: Ludzie
0: wierurki,
1: patrzą.
0: Ludzie patrzą.
1: Wtedy nie masz lustra przed sobą, prawda?
0: Nie, nie mam publiczność, tylko publiczność przed sobą, której praktycznie nie widać, bo światło cię oślepia, jak stoisz na scenie i wiadomo, skupienie na sobie. No ale wiadomo, ten stres, masz dwie rurki wtedy. Jedna jest obrotowa, jedna statyczna i choreografia, podczas choreografii zmieniasz rurki. No właśnie, budujesz część na podłodze pomiędzy, te wszystkie przejścia. No w każdym razie był stres przede wszystkim, no, że gdzieś mi się tam ręce spocą, że spadnę, że się ześlizgnę i co wtedy dalej. Albo że tak się zestresuję i no nie wyciągnę nogi, albo o czymś zapomnę. No też wiadomo, inne nagłośnienie niż w studio, to wszystko inaczej przebiega. Było warto, poradziłam sobie. Pamiętam, byłam wtedy na 15 uczestniczek, byłam siódma.
1: Brawo, no to na pierwszy dzień połówka. Jest dobrze.
0: Nie do końca byłam z tego zadowolona i dobrze, bo od razu 2 miesiące później pojechałam do Nicei.
1: Bo jak to mówią, zawsze jest ten luft nach oben, nie?
0: Tak. Czułam niedosyt, wiedziałam, że parę rzeczy mi nie poszło tak, jak chciałam, że mogłabym więcej. No i wtedy zdecydowałam się na Nicee, bo były też PSO, ten sam organizator, tylko że jakby w innym mieście, no to w innym kraju, w tym wypadku we Francji, no i tam mi się udało zdobyć pierwsze miejsce.
1: Brawo! Kurczę, to już są sukcesy. Ja chyba pamiętam, że jak zaczęłam cię obserwować, to akurat jakoś w krótkim czasie po tym byłaś w Kopenhadze.
0: Ten Wiedeń i ta Nicea to była rok temu, Kopenhaga jest w tym roku. Bo, że tak powiem, mocno zaczęłam z tym pole dance'em od poprzedniego roku. Wtedy zaczęłam, wystartowałam w tych zawodach i od razu też zrobiłam sobie kurs instruktora rurki tutaj w Innsbrucku dla grupy początkującej i średnio zaawansowanej. Teraz w tym roku udało mi się średnio zaawansowaną grupę. No i jeżeli chodzi o Kopenhagę, to było w tym roku. Kopenhaga była drugim podejściem tej samej choreografii, co w kwietniu. Ponieważ po tych zawodach PSO stwierdziłam, że chcę spróbować jeszcze innych zawodów, ale może nie tego organizatora. No i wyłapałam gdzieś Pole Art Italy, które są organizowane w kwietniu co roku, więc zgłosiłam się tam. Ja wiedziałam, że to jest skok na głęboką wodę, bo...
1: Bo to jest ten pokaz artystyczny już wtedy, tak?
0: Tak, te zawody były bardziej w przepięknym teatrze, ale bardziej liczyło się ta część artystyczna i to było już, że tak powiem, coś innego. Poziom przepotężny, nas było 50 w kategorii, ja byłam też chyba około 25, więc w środku, więc dobrze to wyszło. No i bardziej art. Było nas więcej, no i wyższy poziom. Jednak we Włoszech no, wyglądało to inaczej. Wiedziałam, że nie jadę tam wygrać, tylko jadę czegoś spróbować i
1: to jest
0: zobaczyć...
1: zbieranie doświadczenia.
0: Dokładnie.
1: Nie?
0: Jak sobie tam poradzę.
1: Ty bardziej, jak sobie pomyślę, niecałe 2 lata, a tu pierwsze miejsce, tu już kolejne jakieś poprzeczka zawieszona wysoko.
0: No, udało się. No i dlatego Kopenhaga, bo w kwietniu mi nie poszło ta choreografia idealnie. Po zejściu ze sceny wiedziałam, że no mogłam parę rzeczy innych, triki inaczej dobrać, tutaj coś inaczej. I też problem był tam troszkę z nagłośnieniem, trochę z organizacją.
1: Ale też widzę od razu jaką masz świadomość tego, co robisz, bo teraz mówisz, zeszłam ze sceny, to wiedziałam, co chcę poprawić, wiedziałam, że tu mogę lepiej, to mogę inaczej.
0: Tak, bo ja jestem taka czepialska. No i wiesz, jak się przygotowujesz, parę miesięcy pracujesz nad jakąś choreografią i no po prostu szkoda było ją zostawić, potrzebowałam ją jeszcze raz gdzieś wystawić i po prostu
1: tak, bo
0: poprawiono.
1: My jako odbiorcy widzimy tylko ten produkt finalny, a to tylko ty wiesz, ile godzin i ile czasu poświęciłaś w studiu
0: Tak.
1: Na tych samych ćwiczeniach, na powtarzaniu tego samego, żeby to wyszło jak najlepiej.
0: Te nerwy i no.
1: Czyli z tym samym pojechałaś później do Kopenhagi.
0: Tak, już poprawione na te zawody wcześniej, czyli na PSO. No i tam byłam trzecia, ale było super. Choreografię w Kopenhadze zrobiłam tak jak chciałam. Poprawiłam dokładnie to, co mi się nie podobało i w Kopenhadze nie chodziłam już nawet na miejsce, tylko po prostu chciałam poprawić i zrobić dla siebie idealną wersję poprzedniej choreografii.
1: No, tam trzecie miejsce przy okazji. A powiedz mi, bo już wiemy, że właśnie są różne kategorie zawodów, ale generalnie zapisujesz się na nie sama, ponieważ to nie jest w Austrii bynajmniej sport oficjalny, pole dance jako sport oficjalny. Czy każdy taki wyjazd, zapisy, wszystko pokrywasz sama, rozumiem? Nie ma tutaj żadnego wsparcia finansowego. Czy jak to wygląda?
0: Nie, w Polsce nie ma czegoś takiego jak w Austrii. W Polsce może są federacje albo że studio pomaga, albo wyjeżdżają studia razem na takie zawody. Tutaj nie, no tutaj trzeba się zorganizować samemu, zapłacić nocleg, wpisowe, strój, pojechać, przytargać jakieś rekwizyty, które masz na scenie.
1: Czyli tak naprawdę one man show, wszystko jest na twojej głowie, tak?
0: Tak.
1: Oprócz tego, że się tam do tego przygotowujesz, wow, no to naprawdę gratulacje. To mi się tak trochę kojarzy z bieganiem. Ja pamiętam, miałam kiedyś kolegę, który nigdy nie mógł wierzyć, że ja płacę za te zawody, w których później biegam. Musisz się nabiegać, natrenować, jeszcze sobie za to zapłacić. Mówię, no tak.
0: Zapłacić, ale pojechać, czasem
1: tak,
0: jednak nie wyjdzie.
1: Nocleg, no dokładnie. Ale no też wiadomo, to bieganie, żeby przebiec, a ty tutaj już naprawdę robisz grube, wielkie rzeczy, więc naprawdę gratulacje i ja myślę, że z takim postępem to za rok się spotkamy i będą kolejne sukcesy, także. A powiedz mi, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o nagrody? Czy to są nagrody w postaci puchar dla pani?
0: No właśnie, tak jak mówisz, że zapłacić, przebiec i no i jeszcze.
1: I już.
0: I już. No niestety tak to wygląda, że tylko te najwyższe levele, ci najbardziej zaawansowani dostają jakieś tam puchary czy nagrody pieniężne. No i te niższe levele muszą się zadowolić medalem i tyle by z tego było. Dlatego liczę, że pole dance bardziej się rozwinie, szczególnie w Austrii i że będzie tych okazji więcej zawodów. Oczywiście chciałam już tutaj zrobić małą reklamę, bo warto dopowiedzieć, że pomimo oprócz tych PSO zawodów, które odbywają się we Wiedniu, w których byłam, w listopadzie w tamtym roku, co rok, od 2 lat, ale w tamtym roku byłam pomagać, że tak powiem, byłam w crew, organizują się w Kufstein, też coś, zawody, nazywa to się Pole Theater, to też jest wersja odbywająca się tutaj w Austrii, wersja przedsięwzięcia, które jest też na skalę światową. No i w Austrii odbywa się tutaj w Kufstein. To też ciężko mi to nazwać zawodami, pokazami. Po prostu dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo pole dance też jest dla mężczyzn.
1: Oczywiście.
0: Warto,
1: o czym też rozmawiałyśmy wcześniej, tak, tak.
0: Jest właśnie pole theater, to wydarzenie organizowane w Kufstein, gdzie mamy jeden dzień takich występów i tam już jest selekcja przed. Czyli trzeba się zgłosić. Jeszcze odnośnie tej różnicy właśnie między zawodami. Tutaj jeżeli chodzi o te pokazy zawody, to są jakby takie mini spektakle, ja bym to nazwała.
1: Stąd nazwa theater.
0: Tak, mini spektakle z tym całym tłem, z rekwizytami. Po prostu masz podział na 4 kategorie. Przychodzisz przedstawić już tak w skrócie swoją jakąś historię, którą masz do przedstawienia. No, ale też wiadomo, są nagrody i jesteś poddany ocenie, jest jury. Ale poziom już jest, tak jak mówię, wysoki, bo jest preselekcja wcześniej. Czyli dostają się na ten jeden dzień pokazów, występów, tylko ci najlepsi na skalę światową. Tak.
1: Czyli to jest międzynarodowa impreza, rozumiem.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Super, słuchajcie. No to Innsbruck okolice bliżej mieć nie będziemy. W listopadzie, tak?
0: W listopadzie. W tym roku to jest 28 listopad.
1: Mhm. Będziemy mieć to na uwadze, będziemy dalej podawać. I rozumiem, że ty tam w organizacyjnym komitecie się znajdujesz.
0: Tak jak w tamtym roku, ja jestem odpowiedzialna za czyszczenie rurki, bo tak, warto wspomnieć, że wiadomo, po każdym uczestniku...
1: Właśnie, rurka, to bardzo ważne, no nie?
0: Rurka musi być przeczyszczona z góry do dołu, żeby się nie ślizgać, żeby usunąć wszystkie tam kleje, które wiadomo, którymi się wspomagamy, żeby była ta przyczepność na rurce. No i w tym roku też pomagam w ten sposób.
1: Super, fajnie, że o tym mówisz, bo możemy sobie też trochę właśnie o tej technicznej stronie pole dance porozmawiać, bo ja myślę, że małe było moje pojęcie o pole dance, no ale jakby każdy, jakby wiedziałam, dobra, jest rurka, są te tam różne, no trzeba być silnym, mieć dobrze rozwinięte mięśnie i to super wygląda, ale właśnie jest dużo takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, jeśli się na takiej rurce ćwiczy, tańczy i tak dalej. Wspomniałaś o klejach. Pamiętam, że opowiadałaś, są różne kleje. My akurat z dziewczynami nie używałyśmy, bo okej, to były nasze pierwsze zajęcia. Do czego są te kleje i jak wy je dobieracie?
0: Kleje, czy to jest dobra nazwa? Mówi się na to gripy? To jest coś podobnego jak wszyscy bejsboliści i te piłkarze ręczni. Oni się smarują, czy nawet trening siłowy, smarują się magnezją, talkiem. W pole dance raczej używa się też, jest jeden wariant talku, coś tego typu, jeżeli ręce się pocą, ale głównie też się używa, no jest taka jedna z najbardziej takich popularnych marek, Monkey Grip, to są jakby trzy poziomy, coś a la kleju, który po prostu pomaga przyczepność dłoni do rurki.
1: Tak, ale to też jest na tyle klej, że tam się nie przykleisz do tego, no prawda? Nie, no... To wspomaga. I pamiętam, że miałyśmy jeszcze podczas zajęć jedną ściereczkę z jednym płynem do czyszczenia sobie w trakcie, jeśli zaczęło nam by nam się robić zbyt ślisko.
0: Tak, i no wiadomo, jeżeli trochę się spocimy, zaczyna się robić ślisko, czy po prostu potrzebujemy wytrzeć rurkę, no to trzeba, tak, ściereczka zawsze jest obok, to jest czysty alkohol, przecieramy rurkę i ćwiczymy dalej.
1: I jedziemy. Powiedz mi, jaki strój, jeśli ktoś wybiera się pierwszy raz na pole dance, to jaki strój albo o czym ważnym trzeba pamiętać lub czego nie wolno?
0: To jest tak, że jak są te wszystkie żarty, śmieszne rolki, pierwsze zajęcia pole dance przychodzi każdy zakryty tak w jak najdłuższych spodniach, a no po roku pole dance to już bikini, że tak powiem, i nie ma stresu. No tak, niestety w pole dance ważna jest przyczepność skóry do rurki, więc...
1: Jejku, jak to boli, słuchajcie. Znaczy,
0: na początku.
1: Tych właśnie miałam powiedzieć, tych amatorów zaczynających.
0: Na początku tak, może być trochę więcej siniaków, no bo też skóra po prostu musi się przyzwyczaić do innego ruchu, do innych trochę obić. No i jak się ubrać? Na pierwsze zajęcia zawsze... Wiadomo, wszyscy przychodzą bardziej ubrani niż rozebrani, bo się trochę uczestnicy wstydzą. No ale potem jednak po jakimś czasie odkrywamy, że potrzebujemy trochę więcej na udzie, tak, skóry odkrytej.
1: Że to ciało może nam pomóc odkryte. Ale mnie to właśnie zastanawiało, bo mi się wydawało, że właśnie jak, nie wiem, tym gołym udem przejadę po tej rurce, to o matko jak to boli, więc może jakbym miała tam spodenki, to byłoby mi łatwiej, a to wcale nieprawda, no nie?
0: Nie, właśnie potrzebujemy skóry do przyczepności. Wiadomo, są też leginsy z takim specjalnym nadrukiem, materiałem, w których można ćwiczyć, które dają przyczepność, no ale jednak po jakimś czasie po prostu... Uczestnicy takich zajęć sami przestają się stresować tym, że bo mam trochę więcej uda na wierzchu, tylko jest bardziej myślenie, no ja potrzebuję teraz tego uda na wierzchu, bo potrzebuję tutaj i tutaj się bardziej przyczepić. Więc to też jest fajne, że pole dance jakby otwiera głowę i daje takie Odblokowanie.
1: Tak, myślę, takie poczucie, że to jest nasze ciało i ono może nam pomóc zrobić tutaj ten obrót, czy ten trik, czy coś, a nie, że tak bardzo myślimy o tym, ono jest teraz na wierzchu, wszyscy je widzą, no
0: tak,
1: nie? No tam nikt nie patrzy, każdy jest skupiony na swoich ruchach.
0: Przestajemy patrzeć na to, że bo mam tutaj za grubo gdzieś w bioderkach, tylko zaczynasz się na tym skupiać. No dobra, muszę ubrać te krótsze szorty, bo jednak jest mi wygodniej i po prostu lepiej się czuję.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania, że ktoś nie może na przykład uprawiać pole dance?
0: Oj, z takimi, wiadomo, są różne kontuzje i jakieś tam przeciwwskazania odnośnie wcześniejszych złamań albo coś tego typu. Ale no, po konsultacji z lekarzem i z głową, no to można, nie trzeba od razu robić nie wiadomo jakiej akrobacji. Da się spokojnie znaleźć dla siebie kierunek.
1: Czyli w zasadzie takie podejście jak do każdego innego sportu, tak? Jeśli czujemy się zdrowi i na siłach, to możemy iść próbować.
0: Jasne, jak najbardziej.
1: Wspomniałaś też parę razy o rurce statycznej i...
0: I dynamicznej, obrotowej.
1: I dynamicznej. No właśnie, to też wiem, że w studiu mogłyśmy sobie to same przestawiać, prawda? Czy to wtedy... No bo ona jedna się kręci wokół własnej osi, a jak jest statyczna, to po prostu jest w miejscu. Czy różnych rurek odużywa się do różnych ćwiczeń?
0: Jest różnica. Da się. Oczywiście da się to samo zrobić na rurce statycznej i obrotowej, ale jest inny efekt. Czasami mamy inny cel i można też robić te same triki na statycznej i dynamicznej. Można robić dynamiczne ruchy na statycznej. Jest mnóstwo wariacji i zawsze myślę, że da się przełożyć ten sam trik z obrotowej na statyczną, czy odwrotnie.
1: Czyli
0: nie zawsze wygląda to najlepiej, ale teraz ciężko mi znaleźć jakiś przykład. No też warto by było zobrazować.
1: Tak, ale właśnie jeśli my tam w ciągu tych pierwszych ćwiczeń naszych zmieniałyśmy, to ze względu na to, żeby nam było łatwiej, bezpieczniej, czy...
0: Ja jako prowadząca starałam się, że to pierwsze takie zajęcia i zazwyczaj staram się na pierwszych takich zajęciach pokazać i statyczną rurkę i obrotową. I triki, które wyjdą takiemu początkującemu i na statycznej i na obrotowej, żeby złapał tą kontrolę i poczuł się nawet przy prędkości bezpiecznie.
1: Nie, to było bardzo fajne, ale właśnie chciałam się dowiedzieć, czy to jest jakaś duża różnica, czyli super, my już wykorzystałyśmy, sprawdziłyśmy już jedną i drugą. Powiedz mi, bo właśnie mówimy o tym, że byłaś dla nas instruktorką, masz swoje grupy w różnym zaawansowaniu. Jak wyglądał taki kurs, czy taki egzamin na instruktora pole dance?
0: Jeżeli chodzi o mój, to... To był kurs instruktora organizowany tutaj w Innsbrucku przez Bridge, moją szefową, że tak powiem, stąd ja w Innsbrucku. I polega na tym, że to był zjazd, taki zjazd weekendowy, piątek, sobota, niedziela. Ćwiczenia na miejscu, wiadomo, na rurce. Do tego wykłady odnośnie anatomii. Przerabiałyśmy też z Brit mięśnie, jakie mięśnie pracują przy jakim ćwiczeniu, jak bezpiecznie wspomagać takiego uczestnika zajęć, gdzie go przytrzymać, żeby poczuł się bezpiecznie. Wszelkie zasady BHP na rurce i no i ta część praktyczna, gdzie po prostu ćwiczymy według levelu. Podstawy, takie podstawowe triki, z których potem można budować różne wariacje. No i na koniec był egzamin teoretyczny, czyli jakby taka wideokonferencja z instruktorką. No taka luźna rozmowa, ale no taki sprawdzian odnośnie mięśni, odnośnie wiedzy na temat anatomii i poszczególnych trików, bezpieczeństwa. No i później musiałam nagrać tak jakby filmik, takie 30-minutowe pokazowe zajęcia. Pole dance, czyli wiadomo, rozgrzewka, ćwiczenia z uczestnikiem, czyli wybierałam sobie tam krótką kombinację różnych trików i musiałam ją przedstawić, wyjaśnić, pokazać uczestnikowi i potem robiliśmy to razem. i musiałam potem poprawić błędy ewentualne, jakie ten uczestnik popełnił. No i na koniec, wiadomo, cooldown. To wideo idzie do oceny. No i w sumie tyle. I dostałam potem certyfikat uczestnictwa.
1: Jako certyfikowana nauczycielka pole dance.
0: Tak.
1: Nie, w ogóle, słuchaj, bardzo super, mi się to super podoba, bo ja się czułam na twoich zajęciach bardzo swobodnie. Tak jak powiedziałam, chyba żadna z nas nie była nigdy wcześniej na takich zajęciach. No i to, co też wspomniałyśmy, odkrywamy sporo ciała, cały czas tym ciałem pracujemy, robimy różne wygibasy, no wiadomo, w naszym przypadku nie wyglądało to tak smukle i pięknie, jak tutaj w twoim. Więc no to myślę, że może być dla wielu osób sporym wyjściem poza jakąś strefę komfortu. Też są inni, są lustra, wszystko widać, a ja czułam się super swobodnie i było super fajnie i nawet jak tam głupoty wychodziły, to było super zabawnie i...
0: Ale o to chodzi, nie tylko cisnąć triki i skupiać się na wysokich osiągnięciach, tylko mieć z tego frajdę, spotkać się ze znajomymi, czy poznać inne kobiety, które tam przychodzą się zrelaksować.
1: I to było właśnie bardzo fajne, plus to, że tak jak powiedziałam na początku, ja myślałam, że my tam w ogóle się wzbijemy w powietrze, a wyszło naprawdę, naprawdę super. I powiedz mi, co jest dla ciebie takim największym wyzwaniem, kiedy dostajesz takie osoby, no, które mają zero wiedzy na ten temat, co zaraz będą robić?
0: Dla mnie największym wyzwaniem jest to, żeby nie zniechęcić. Żeby tak, jeżeli ja widzę, że ktoś jest trochę wycofany i no ma takie, a ja nie dam rady, nie chce mi się, to żeby znaleźć, jeżeli naprawdę coś już nie idzie i spada i się ślizga, to znaleźć ewentualnie jakiś wariant, jakąś inną opcję danego ćwiczenia czy danej figurki, żeby po prostu ta osoba poczuła się w jakiś sposób dobrze. W jakimkolwiek triku, albo nie, że przyszłam tutaj na marne i tak to
1: i będę resztę zajęć stać pod ścianą.
0: Dokładnie. Zawsze da się coś, może kroczek do tyłu, może więcej przytrzymania na rurki, może coś innego, ale zawsze się da coś skombinować i to jest właśnie to wyzwanie, żeby umieć szybko zareagować, wyłapać, gdzie ta osoba ma mocniejsze strony, na przykład ma silniejsze barki, czy widać, że nogi coś silniej przytrzymają i zaproponować szybko coś innego, żeby ta osoba po prostu widziała, że nie tylko trzeba robić jedno tak, można z tego wybrnąć, znaleźć na swój sposób, przełudować jakąś figurkę i tak też jest fajnie, na tyle ile ciało pozwala.
1: Pewnie i myślę, że opcji jest wiele i to co powiedziałaś, to jest w tobie super, że właśnie masz to coś, że do każdego możesz podejść i właśnie to nie jest tak, że ja myślę, że żadna z nas nie czuła się jakoś pozostawiona sama sobie albo nie wyszła z tych zajęć z poczuciem, że bez nadziei nic mi nie poszło. Ja myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że czułyśmy się super kobieco i byłyśmy super zaopiekowane. I z drugiej strony masz też grupy średnio zaawansowane i zaawansowane.
0: Tak, od niedawna zaczęłam, no teraz z nowym grafikiem od września dostałam grupy zaawansowane, więc jestem na etapie właśnie wypróbowywania levelu wyżej.
1: I myślę, że to zupełnie inna energia, znaczy inna energia, zupełnie inny vibe i inne rzeczy tam pewnie robicie. Jak po takich początkowych próbach oceniasz pracę z ludźmi, którzy już tam faktycznie coś więcej potrafią?
0: Jeżeli chodzi o grupę początkującą, no to musisz się przede wszystkim skupić na bezpieczeństwie, żeby te podstawowe triki, podstawowe ruchy...
1: Tam nie ma szaleństw.
0: Tak, żeby osoba je wykonała dobrze, bezpiecznie i żeby te podstawy ogarnęła na spokojnie, zanim zacznie latać, fruwać i na dużej prędkości. Grupy zaawansowane, to już masz bazę i tutaj wchodzi już bardziej kreatywność. Jak zachęcić uczestnika, pokazać coś nowego, jak połączyć kilka rzeczy, tak żeby wyszła z tego fajna kombinacja.
1: A powiedz mi, ty sama też jeszcze dużo trenujesz? Robisz jakieś swoje treningi poza tym na rurce, czy może bardziej siłownia? Czy już w ogóle jak wracasz z zajęć, to już masz dość i nic?
0: Ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o moje treningi, to trenuję przed zajęciami. Jak już jestem w studio, robię swój trening i trenuję, można by tak powiedzieć, 4 razy jestem w tygodniu w studio, tak mniej więcej godzinka, półtora. Ja raczej jestem osobą, która przyje częściej na godzinkę niż raz na 3 godziny siedzieć. Ale trenuję. Też w międzyczasie staram się układać jakieś sobie choreografie, może do zawodów, czy próbować różne kombinacje różnych trików. Czy
1: właśnie miałam spytać, czy jakieś zawody na horyzoncie?
0: Szykuję się, staram się, jestem na etapie przygotowywania właśnie nowej choreografii, nowego konceptu i także trzymaj kciuki, wyjdzie z tego coś fajnego.
1: Trzymam cały czas, jestem przekonana, że będzie coś fajnego, więc powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację do tych swoich układów i choreografii? Czy to jest tak, że wstajesz rano i mówisz, dobra, to będzie to, czy skąd indziej to przychodzi?
0: No, głównie z Instagrama. Tam widzę inne dziewczyny, nie tylko tutaj z Austrii, ale też no, na różnych poziomach, odnośnie różnych, że tak powiem, artów tej rurki. No i coś zobaczę, chcę coś wypróbować, potem patrzę, co umiem, co, jak to mogę wykorzystać, połączyć i
1: oczywiście... się dzieje.
0: Tak, dzieje się.
1: Super. Wypisałam sobie taką krótką listę różnych pojęć z pole dance. Więc jakbyś... To nie jest test.
0: Dobrze.
1: Ale jakbyś nam mogła pokrótce powiedzieć, co to jest. Zaznaczałam sobie też, że trenujemy zawsze na boso. Oprócz tego specjalnego, gdzie dziewczyny na tych wysokich obcasach. Ale generalnie na treningi przychodzi się na boso.
0: No generalnie tak. Można w skarpetkach robić jakiś flow. Jeżeli nie chcesz wchodzić na rurkę, jeżeli nie potrzebujesz przyczepności stopy, ale głównie, no, głównie trenuje się na boso.
1: Inwersje, tak zwane inverts.
0: Czyli to co, wszystko, co robimy głową w dół.
1: O, czyli to, co robiłaś na tym naszym filmiku, który nagrywaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Okej, to sobie musisz na Instagramie zobaczyć, co tam ona wyprawiała. Seats.
0: To jest po prostu siedzenie.
1: Siedzenie
0: na rurce.
1: Na rurce, czyli siedzenie w powietrzu.
0: Siedzenie w powietrzu, okay. Tak.
1: Tricks and drops. No to tricks, domyślamy się.
0: A drops to są wszystkie spadnięcia z wysokości, obsuwanie się na rurce.
1: Czyli to są
0: tak
1: takie
0: to
1: upadanie kontrolowane.
0: Kontrolowane upadanie, tak. Kontrolowane zjeżdżanie może przy dużej prędkości z zatrzymaniem się.
1: Tak, potem mamy pole art, pole sport, czyli coś, od czego ty zaczynałaś, prawda?
0: To właśnie są te podziały tego pole dance, czyli te pole sport, które już powoli wchodzi, czyli bardziej skupienie się na tej technicznej stronie, na wszystkich trikach i... No i to art, czyli bardziej ekspresja i płynny ruch.
1: To tak jeszcze kończąc ten temat, myślę, że jeszcze byśmy tu mogły tak z godzinkę spokojnie, ale to okej, mamy jeszcze inne tematy do omówienia, ale jakbyś tak podsumowując powiedziała komuś, kto się zastanawia, czy przyjść na rurkę, to co byś mu poleciła? Albo możesz nam powiedzieć, jak się zapisać u was na zajęcia albo do ciebie? Masz jeszcze zajęcia dla początkujących?
0: Tak, wiesz co, ja teraz przerzuciłam się na grupy zaawansowane i średnio zaawansowane, ale o tym warto właśnie wspomnieć, bo co jakiś czas wchodzą nowe grupy początkujące od zera. I to są przeważnie grupy prowadzone przez 2 miesiące, czyli masz raz w tygodniu przez 2 miesiące taki wstęp do pole dance'u, że tak powiem. Bardzo podstawowe figurki, wszystko od początku. I to też nie trzeba mieć żadnego tam backgroundu sportowego, po prostu przychodzisz i tak jak zapytałaś, to jest dobry moment, żeby nie kupować karnetu na rok, niekoniecznie od razu iść na zajęcia w jakimś stylu konkretnym, czy do jakiejś tam konkretnej instruktorki, tylko masz po prostu 2 miesiące takich podstaw, takiego obycia z rurką, o co chodzi, jak to wygląda, czy mi się to podoba.
1: I wtedy można ocenić, czy idę w to dalej, czy to jednak nie dla mnie.
0: Tak. I tak jak było w waszym przypadku, często jest tak, że jest organizowana raz na jakiś czas taka próbna godzinka za darmo. Po prostu możesz się zapisać, wejść i godzinę wypróbować.
1: Czyli przyjść zobaczyć, czy to w ogóle
0: tak,
1: twój
0: już,
1: vibe i
0: już
1: wtedy...
0: Już przed tym, jak się zapiszesz na te 2 miesiące kursu wstępnego, no to możesz sobie wyłapać, jak studio organizuje właśnie taki jeden dzień, jedną godzinkę za darmo i przyjść
1: wypróbować. I studio jest w Innsbrucku i w Kufstein.
0: Tak.
1: Super, także Tyrol.
0: Jeżeli chodzi
1: do
0: o
1: dzieła.
0: Tyrol, no jest jeszcze w Imst studio, w Zillertal. ale tam jeszcze nie dobrnęłam, więc nie chcę się wypowiadać. Ja działam w Innsbrucku i w Kufstein i zapraszam.
1: Czyli to są twoje rejony, zapraszamy do Aleksandry. Także jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, no to potem wszystko wrzucimy, gdzie ją znaleźć, jakie to studio. No i słuchajcie, ja polecam. Mnie się bardzo podobało. Super było, dzięki. Ale właśnie wracając do innych tematów, o które chciałam ci zapytać, to one się trochę łączą, bo pamiętam, że chyba na naszych zajęciach wspomniałaś, że to są pierwsze albo jedne z pierwszych zajęć, które prowadzisz po polsku.
0: Jeżeli chodziło o naszą godzinkę.
1: Tak, tak. Ponieważ przeważnie robisz to w języku niemieckim.
0: Tak.
1: No właśnie, bo studiowałaś germanistykę.
0: Dokładnie. Studiowałam 3 lata licencjat z germanistyki w Gdańsku.
1: Powiedz mi, skąd ta germanistyka u ciebie? Czy to było już jakoś wcześniej w twojej głowie, żeby do jakiegoś kraju niemieckojęzycznego wyjechać, czy to przyszło dopiero później?
0: Ja niemiecki w ogóle zaczęłam w podstawówce, bo my w podstawówce byliśmy jedyną klasą, która miała niemiecki. Wszyscy mieli angielski, my niemiecki. Angielski miałam dopiero w gimnazjum. No i tak zaczęłam z tym niemieckim i zawsze jakoś mi to łatwo przychodziło, było okej. Nigdy nie miałam możliwości wyjazdu do Niemiec, nie miałam tam rodziny. Więc niemieckiego uczyłam się, tak powiem, szkolnie. Też przez gimnazjum, przez liceum. No i potem zaczęłam już pracować w Niemczech, zaczęłam wyjeżdżać i ten język był taki żywszy. Uczyłam się podczas pracy sezonowej w Niemczech tego języka i w międzyczasie była ta germanistyka, co mi też takie wyjazdy pomogły.
1: Czyli trochę tak płynnie przeszło do tej germanistyki, więc to się tak trochę u ciebie uzupełniło.
0: Ja też nie miałam jakiegoś nigdy takiego celu, że będę lekarzem, czy takiego celu zawodowego, więc po prostu stwierdziłam, no dobra, idzie mi w ten niemiecki, więc może spróbuję tą germanistykę, coś z tego będzie.
1: Języki to jest super sprawa, także ja ostatnio się tak zastanawiam, czemu nie studiowałam żadnego języka. No ale trudno, no. Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś nauczyć. Ale studiowałaś też logistykę.
0: Tak, potem stwierdziłam, że no mam tą germanistykę, zrobiłam ten licencjat, ale nie chcę zostać całym językiem, tylko chcę mieć coś jeszcze. Więc podjęłam się magisterki z logistyki. Studia ukończyłam, więc potem przyszła decyzja, co dalej, jak to połączyć. I tu mi właśnie wpadł pomysł, taka okazja, że może połączyć te dwie rzeczy, tą germanistykę i logistykę i spróbować gdzieś za granicą, więc wystartowałam tutaj w Kufstein w spedycji.
1: To były praktyki na początku, prawda?
0: Tak, to było takie pół roku takiej umowy.
1: Czyli to nie był jakiś plan na zostanie w Austrii, ani nic takiego? Powiedz, jak to było?
0: To było, znaczy to nie było tak, że... Po prostu miałam w Gdańsku już taki moment, że kończyła mi się umowa z mieszkaniem, umowa o pracę w korpo, w którym pracowałam i musiałam się zdecydować, co dalej. No i trafiła się właśnie ta okazja, ogłoszenie i stwierdziłam, że okej, no to spróbuję. Może chciałam zawsze spróbować jakiś inny niemieckojęzyczny kraj, bo pracowałam już w Niemczech jako studentka. No to może ta Austria. No
1: i połączenie twoich dwóch studiów, tak naprawdę.
0: Tak, więc udało się i właśnie wystartowałam tam. I to był taki dobry punkt do... No, dalej tutaj to działanie.
1: No tak, bo potem jesteś tutaj już 4 lata, potem przyszło też studio pole dance, nowa praca. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, ponieważ jak my się z Olą spotkałyśmy po raz... No, byłyśmy w kontakcie tam online, ale jak spotkałyśmy się po raz pierwszy, to chyba to była, nie wiem, sobota, w kolejnym tygodniu okazało się, że dostajemy swoje maile, bo obie pracujemy w logistyce.
0: A tak.
1: I ja po prostu... Wiesz, może nawet to wcześniej się wydarzyło, tylko się nie znałyśmy i to było niesamowicie zabawne, kiedy siedzę sobie pewnego popołudnia w pracy, a maile dostaję od Aleksandry Piwnik i mówię, wow, znam! Koleżanka po fachu. Kiedy miałaś ten moment, że stwierdziłaś, że zostajesz w Austrii? Czy to zupełnie też poszło tak płynnie?
0: Mam stabilną pracę w tej logistyce. Wiadomo, nie jest to moim marzeniem. Tak, spedytorem. Zrobiłam te studia, żeby w razie czego mieć jakieś tam możliwości zarobku. Wiadomo, chciałabym kiedyś mieć piekarnię albo coś ze sportem, albo jakąś kawiarnię. No ale ze względu na pracę i właśnie możliwości, jakie tutaj są i właśnie te wszystkie teraz moje możliwości dwórkowe. Jest mi w tym dobrze, chcę się w tym dalej rozwijać, dlatego zostaję.
1: Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, że tutaj takie wspaniałe wypieki na stole leżą, więc ja mam nadzieję, że kiedyś będzie coś z tego więcej. Powiedz mi, a czy to było tak od razu? No bo w zasadzie nie planowałaś przyjazdu do Austrii, to wyszło trochę, no można powiedzieć chyba przypadkiem, czy bardziej bym powiedziała zrządzeniem losu. Czy tak polubiłaś się z Austrią od początku?
0: Jeżeli chodzi o Austrię, to ja miałam wielki kryzys twarogowy, bo ja uwielbiam twaróg, a ten tutaj austriacki twaróg nie
1: no,
0: spełnił
1: moich
0: oczekiwań.
1: To nie to samo. Tak. Plus musicie wiedzieć, w Innsbrucku i w okolicy nie ma polskich sklepów.
0: No niestety nie ma. Nie ma się gdzie zaopatrzyć, więc to było moje takie pierwsze rozczarowanie tutaj. Ale ogólnie dobrze mi się tutaj żyje, jest jaśniej niż w Polsce, że tak powiem. Jest inny klimat niż w Gdańsku, ale klimat mi odpowiada. Podoba mi się to, że mam dookoła góry, że mogę godzinkę gdzieś dojechać albo wejść i jestem, że tak powiem, na odludziu, sama w górach, na jakiejś pięknej łące i mogę się super zrelaksować. Czy wejść na jakiś piękny wschód słońca, bo jest naprawdę okolica. No Tyrol jest piękny i...
1: Masa możliwości na takie piękne miejsca, tak, zgadza się. I chciałam cię właśnie jeszcze spytać, bo wspomniałaś o tym, że przyjechałaś tutaj z nadmorza. Jaka to była dla ciebie zmiana? Mówisz, piękne góry wkoło, a łatwo było zmienić ten morski klimat na górski?
0: Mi zawsze tęskni się do morza, bo jeziora tutaj są piękne, ale to mi tego morza nie zastąpi.
1: Jasne.
0: No i tego trochę mi brakuje, ale widoki tutaj górskie potrafią dobrze zrekompensować.
1: Mm. Wracając jeszcze na chwilę do języka niemieckiego, bo tak jak mówisz, on był z tobą od początku szkoły, więc jakby bardzo naturalnie wyszło to, że to jest język, którym się teraz posługujesz, były studia i tak dalej, więc mniemam, że masz go w jednym palcu, ale Tyrol.
0: Właśnie, bo to nie jest takie proste z tym językiem. Ja
1: no właśnie, miałam spytać. No bo ktoś, kto ma tak świetne podstawy i na pewno świetnie znasz język, jak ty się odnalazłaś tutaj w tym języku? W sensie, czy to był duży szok kulturowy, że oni tak trochę dziwnie mówią?
0: To był dialekt tutaj tyrolski. To był
1: żeby
0: dla mnie,
1: jeden.
0: Tak, żeby jeden, a nie co 15 kilometrów każdy tak. Mówi inaczej. No to był szok, że tak powiem, po mojej germanistyce i po moich podstawach Hochdeutschem tutaj nie porozmawiamy. Tu trzeba było się niemieckiego uczyć od nowa i dostosować do ich dialektów.
1: Ale myślisz, że to, że miałaś takie dobre podstawy, pomogło to szybciej załapać?
0: No wiadomo, lepiej niż przyjechać od zera i z kompletnie niczym, ale no mówię, łatwo nie było, żeby się osłuchać i te moje podstawy, które mi wpajali na studiach, te wszystkie gramatyczne zasady, końcówki.
1: Ten ornuk sobie można wsadzić.
0: Tak, można sobie. No tutaj coś innego.
1: Mnie to zawsze bawi, bo ja bardzo często dziewczyny pytam właśnie stąd, które tu mieszkają, czy gdzieś w Bawarii i okolicach, o ten język, bo... I to może jak ktoś tego słucha już kolejny raz, kto tutaj nigdy nie był albo nie mieszkał, to myślę, daj Boże, co ona znowu chce. No ale to naprawdę tak jest, że... No to jest taki trochę inny niemiecki. Oczywiście da się do tego przyzwyczaić. Ja uważam, że w ogóle kultywowanie dialektów jest piękne. No póki ja nie muszę ich rozumieć.
0: No trzeba się po prostu osłuchać, parę rzeczy powyciągać z kontekstu
1: i jakoś to będzie.
0: Dokładnie.
1: Od początku wspominamy tutaj też o wspaniałych twoich wypiekach i to jest twoje kolejne hobby. I fajnie się to trochę łączy, albo i nie. Jesteś super wysportowana, masz super wysportowane ciało, jesteś zwinna giętka i tak dalej. I uwielbiasz wypieki.
0: Tak,
1: jak
0: zawsze,
1: to się dzieje?
0: Zawsze jest pytanie, jak ty to robisz? Że tak wygląda, że masz tyle mięśni. Ja zawsze mówię, jem dużo serniczka. Tak, serniczek, dużo białka.
1: Ja chciałam spytać, czy pieczesz, ale nie jesz. Ale nie, z tego co wiem, to lubisz też bardzo.
0: Nie, ja uwielbiam ciasta. Mi podstawisz batonik... No to będzie leżał 2 miesiące, ale dostanę blachę ciasta i no nie mogę się powstrzymać. Po prostu uwielbiam wypieki. Piec i jeść.
1: No to super, to zaraz kończymy, idziemy jeść. Ale tak na serio, powiedz mi, skąd taka zajawka u ciebie?
0: To się zaczęło na studiach. Jak wyjechałam w międzyczasie studiów germanistycznych na Erasmusa, i tam byłyśmy w Niemczech z koleżanką i jakoś mi to pieczenie zaskoczyło, że tak powiem.
1: I czy to było tak, że sama wymyślałaś jakieś przepisy, czy wyszukiwałaś coś w internecie i próbowałaś?
0: To był czas na te takie wszystkie instagramowe omlety i tego typu rzeczy. No i tak zaczęłam, no i powoli w jakieś ciasta i dużo się inspirowałam, myślę, tym, co babcia mi przygotowywała, bo babcia to właśnie, chyba mi się od babci to wzięło, jednak przekazywała miłość wypiekami w rodzinie.
1: Tak.
0: I poczułam wtedy właśnie też taki bodziec kontynuacji
1: i już poszło.
0: I poszło z tym pieczeniem.
1: A masz jakieś swoje ulubione wypieki, które najbardziej lubisz jeść, ale też które najbardziej lubisz piec?
0: Ja jestem wielką fanką sernika. Wszystkich,
1: wszystkich rodzajów różnych sernikowych. Okej, okay, a...
0: Dlatego ten twaróg mi tak bardzo...
1: No tak, bo to przecież zabolał. Podstawa, no. Kurczę, to teraz słuchajcie, jak ktoś będzie wracał z Polski, to dla Oli twaróg proszę przywozić.
0: Ostatnio byli u mnie znajomi właśnie z Polski i tak, pierwsze pytanie, co coś z Polski, kilo twarogu i
1: no. No tak, ale z tego wychodzą potem pyszne rzeczy, także myślę, że opłaca się im, im przywozić. Wspomniałaś też, że kiedyś chciałabyś może stworzyć coś łączącego sport i wypieki. To takie twoje dwie największe pasje.
0: No, myślę, że ten pomysł, z którego znajomi sobie żartują, że tak, u góry będą rurki, a na dole każdy po treningu przyjdzie na ciastko. To nie jest wcale głupi pomysł i można by było coś w tym kierunku zrobić, ale to na spokojnie przyjdzie, myślę, w swoim czasie jakaś, jakiś super pomysł, jak to dograć i żeby nie rezygnować ani z jednego, ani z drugiego.
1: No właśnie, bo kiedy ty masz czas na to pieczenie?
0: No właśnie.
1: To nie po nocach.
0: Zdarza się czasami, że poczuję jakąś inspirację, aha, a muszę na śniadanie sobie upiec bułki, więc a lecimy szybko z ciastem.
1: Czyli to nie są tylko, to nie są tylko słodkie wypieki.
0: To nie są też same słodkie ciastka, to są też bułki i wypieki drożdżowe. Różne tego typu rzeczy, więc jeżeli bym coś otworzyła, to to nie, się nie zamknie tylko na serniku, tylko też właśnie na różnych drożdżowych wypiekach.
1: Ja ci muszę się przyznać, że ja nie wiem, czy to tak poczułam po prostu to, że my się tu dzisiaj spotykamy, ale przed przyjściem wyłączyłam piekarnik, bo robiłam ciasto. Cały dzień wczoraj go chciałam zrobić, ale mi się nie udało i dzisiaj rano. Więc chyba zostałam jakoś natchniona przez naszą rozmową. Ciasto marchewkowe, jeszcze nie wiem, czy wyszło, więc dam znać potem. Ale myślę, że inspiracja była duża.
0: To na drugą rundę. Dzisiaj raz rozkroimy torcik i następnym razem wpadam do ciebie na ciacho.
1: Tak, zapraszam na ciacho i kawę, nie ma sprawy. Zapraszam cię też z ciastami czy bez na nasze polskie spotkania. I bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Super, że przybliżyłaś nam ten świat pole dance i to, jak to wygląda. Ja uważam, że to świetne doświadczenie, więc polecam każdemu z was, jeśli próbowaliście i chcielibyście kolejny raz, jeśli nie próbowaliście, to w ogóle nie ma się czym przejmować, bo jest naprawdę super i Ola tak was fajnie poprowadzi, że w ogóle nie będziecie się tym stresować, a będzie to bardzo przyjemne. Więc dziękuję ci bardzo za to, że zrobiłaś dla nas ten trening, że dzisiaj udało ci się przyjść za tort, to już w ogóle zaraz cię uściskam. No i za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło cię dzisiaj tutaj gościć.
0: Było super. Dziękuję wam tobie również za ostatnio za trening, za rozmowę i do następnego razu.
1: Tak, do następnego razu. My na pewno się jeszcze nieraz widzimy i słyszymy. Wam też za dzisiaj dziękujemy. To była kolejna rozmowa Polki na zagraniczu. My się żegnamy z wami ze studia w Innsbrucku. Moją rozmówczynią była dzisiaj Aleksandra Piwnik, a ja nazywam się Martyna Ostrowska. Do zobaczenia.